Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 美国总。Are you ready？
1: 兄弟们。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ilk gün rahmet ağayın.

Бәрбіз қане, қане, қане!

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Sehr schön.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Өте тай өмір өтер.

0: 六倍光速。Are you ready？
1: 兄弟们。

可是你不开什么，可是你不开什么。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rêvé?

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

그대는 가시네.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Nice to see you again, dudes. Very miss you. So, baby, you miss me too?
1: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: You look so beautiful today. Once you said, white is your favorite color, because it's the color of a wedding gown.
2: I dreamed about you. In my dream, you're a superhero. Forever, guarding my world.

0: 领军墨化封豪史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾动半旗，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时？

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Oh!

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę. Niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rêvé?

жоқ па мекені? Амалым не, қайран?

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Kazachskie opowieści.
3: Kazach Engmilir.

0: W tym czasie w Mekce różnica między bogatymi a biednymi stała się wyraźna. Bogaci Kurajszycy, którzy wzbogacili się dzięki pielgrzymkom, popadli w pychę. Dawno już zapomnieli o trosce nad sierotami i wdowami. Wnętrze Kaaby wypełniło się bożkami. Im więcej było bóstw wykonanych ludzkimi rękami, tym bardziej narastały waśnie między plemionami. Starszyzna i kapłani utracili swój autorytet. Ich miejsce zajęli pochlebcy i ludzie bez zasad, którzy schlebiali wyłącznie możnym i bogaczom. Podróżowanie przez pustynię stało się bardzo niebezpieczne. Rabusie napadali na podróżnych i często zabijali ich bez żadnego powodu. Coraz więcej było również wróżbitów i czarowników twierdzących, że rozmawiają z duchami. Nazywano ich kahinami. Charakterystyczne było to, że nagle stawali się poetami. Sprzedawali swoje słowa temu, kto ich nakarmi lub wynagrodzi. Potrafili godzinami wychwalać bogów i przodków swoich dobroczyńców. Mahomet nie znosił takich ludzi, dlatego często oddalał się poza miasto. Udawał się do jaskini na górze Hira. Pościł tam, rozmyślał i spędzał noce na modlitwie, prosząc Boga, aby jak najszybciej wyprowadził jego lud z bagna niewiedzy. Miał wtedy 40 lat. Pewnego dnia, gdy przebywał w jaskini, zasnął. Nagle usłyszał głos: „O Mahomecie, wstań!” Otworzył oczy i zobaczył przed sobą nieznajomego człowieka. Nieznajomy wyszedł z jaskini, a Mahomet podążył za nim. Wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Człowiek rozpostarł ramiona i nagle pojawiły się na nich ogromne skrzydła. Wzniósł się ku niebu. Końce jego skrzydeł sięgały gór Safa i Marwa. Jedno pióro z jego skrzydeł mogłoby zakryć całą Mekkę. Niebo pociemniało jak podczas zaćmienia słońca. Przerażony Mahomet zawołał: „Kim jesteś, dżinem czy aniołem?” Nieznajomy odpowiedział: „Jestem aniołem Gabrielem. Słuchaj mnie. Wszechmogący Allah uczynił cię prorokiem dla ludzi i dżinów. Przynoszę ci jego objawienie.” Następnie wyjął zapisany na jedwabiu zwój i podał go Mahometowi. Mahomet nie umiał czytać ani pisać. Stał zdezorientowany. „Czytaj”, powiedział Gabriel. „Nie potrafię czytać”, odpowiedział Mahomet. Wtedy anioł mocno go objął i powtórzył: „Czytaj”. Mahomet poczuł, że brakuje mu tchu. „Nie potrafię czytać”, odpowiedział ponownie. Za trzecim razem Gabriel ścisnął go jeszcze mocniej, także Mahometowi wydawało się, iż jego żebra zaraz pękną. „Czytaj”, rozkazał. „Nie potrafię czytać”, wyszeptał z trudem. Wtedy Gabriel zerwał zasłonę przesłaniającą jego duchowy wzrok. Serce Mahometa zostało otwarte. Ujrzał wszystkie góry, kamienie, rośliny i ptaki Mekki, żyjące w świecie duchowym w cudownej harmonii i doskonałym porządku. Natomiast życie mieszkańców Mekki wydało mu się chaotyczne, niczym mrowisko pozbawione celu. Wówczas Gabriel powiedział: „Czytaj w imię Pana, który ciebie stworzył. Stworzył człowieka z przylegającej kropli krwi”. I wtedy z ust Mahometa zaczęły płynąć słowa pełne mądrości i niezwykłego piękna. Były to pierwsze objawienie. Później wersety te zostały zachowane w Koranie jako początek sury Al-Alaq, czyli „Czytaj”. Gdy objawienie dobiegło końca, Gabriel zniknął. Po zniknięciu anioła Gabriela Mahomet był tak wstrząśnięty tym, co przeżył, że nie potrafił odróżnić snu od jawy. Ogarnął go lęk. Być może opętał mnie dżin, może chcą uczynić ze mnie kahina, wróżbitę, pomyślał. W pośpiechu wrócił do domu. Gdy dotarł do Hadżidy, powiedział: marznę, okryj mnie płaszczem. Położył się, a Hadidża natychmiast go okryła. Widząc jego bladość i niepokój, zapytała: Mahomecie, co się stało? Czego się boisz? Odpowiedział: czuję się tak, jakby ścigały mnie dżiny. Chcą zrobić ze mnie kahina. Wiesz przecież, jak bardzo ich nie cierpię. W górach jakaś istota zatrzymała mnie i zmusiła do recytowania słów, których wcześniej nie znałem. Twierdziła jednak, że jest aniołem Gabrielem. Hadidża nie straciła spokoju. Nie, Mahomecie, jeśli rzeczywiście był to ktoś niezwykły, to był nim Gabriel. Jesteś człowiekiem sprawiedliwym, dobrze traktujesz krewnych, pomagasz potrzebującym, wspierasz ubogich i sieroty. Jesteś hojny i troszczysz się o ludzi. Allah nie pozwoliłby takiego sługi na pastwę, nie zostawiłby takiego sługi na pastwę dżinów. W moim przekonaniu nie jesteś kahinem opętanym przez duchy. Jesteś prawdziwym prorokiem, który otrzymał objawienie. Tymi słowami umocniła się jego wiara i serce. Mahomet nie był człowiekiem, który wyciąga pochopne wnioski. Zachował cierpliwość i czekał na dalsze znaki. Niedługo potem objawienie przyszło po raz drugi. Spotkania z aniołem zaczęły się powtarzać. Pewnego dnia Hadidża postanowiła ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości. Powiedziała: Mahomecie, jeśli znowu zobaczysz Gabriela, od razu mi powiedz, zdejmę nakrycie głowy i rozpuszczę włosy. Jeśli to dżin, pozostanie. Jeśli jest to anioł, zawstydzi się i odejdzie. Po pewnym czasie anioł pojawił się ponownie z objawieniem. Mahomet zadrżał. Gabriel zbliżył się do niego i powiedział: o ty, który się okrywasz, powstań i rozpocznij swoją misję. Hadidża od razu zrozumiała, że znów przyszło objawienie. Zdjęła chustę, rozpuściła włosy. W tej samej chwili anioł zniknął. Czy nadal tu jest? Zapytała. Nie, odszedł, odpowiedział Mahomet. Wtedy Hadidża powiedziała: raduj się, jesteś prorokiem wybranym przez Allaha. Odrzuć wszelkie wątpliwości. Następnie wypowiedziała świadectwo wiary. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. W ten sposób Hadidża została pierwszą muzułmanką. Następnie zabrała Mahometa do swojego kuzyna Waragi ibn Nawfala. Opowiedzieli mu wszystko, co się wydarzyło. Waraga był człowiekiem pobożnym. Odrzucał bałwochwalstwo i wyznawał chrześcijaństwo. Znał wcześniejsze pisma i ich nauki. Po wysłuchaniu całej historii powiedział: wiesz, jesteś prawdziwym prorokiem, ja to wiem. Niech będzie błogosławione twoje posłannictwo. Im wyższa jest godność proroka, tym cięższa odpowiedzialność na nim spoczywa. Hadidżu, jesteś pierwszą muzułmanką. Niech Allah ci błogosławi. Trzymaj się tej drogi mocno. Dla tej sprawy trzeba będzie poświęcić nie tylko majątek, lecz nawet życie. Religia Mahometa rozprzestrzeni się na cały świat. Po tych słowach wiara Mahometa stała się jeszcze silniejsza, a jego wątpliwości zniknęły. Posłannictwo prorockie, Risala, jednym z największych darów, jakimi wszechmogący Stwórca obdarzył ludzkość, jest Risala, misja prorocka. Oznacza ona, że Allah wysyła proroków, aby prowadzili ludzi ku niewyczerpanym skarbom wiedzy i mądrości pochodzącym od Niego. To właśnie przez proroków otwierane są oczy serca tych, którzy pragną poznać prawdę i zgłębiać Bożą mądrość. Gdyby prorocy, którym powierzono tak wielką odpowiedzialność duchową, przejawiali cechy niegodziwości, fałszu lub głębokiej niewiedzy, Allah z pewnością ukarałby ich surowo. Dlatego przypisywanie prorokom świadomego trwania w grzechu jest sprzeczne z rozumem i samą istotą tej misji.
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
0: Dziękuję za wysłuchanie audycji. Audycję przygotowała Teresa Konkol. Dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
3: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

가시는

I paid my dues time after time. Have been my sentence

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截坚固城墙，已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

çirkinden. Ah! Ah hayır! Hadi hadi hadi.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rien?

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
1: One song story.
2: История одной песни.
3: Dobry wieczór. W Radio Dimash wita Was Wiola Kamińska. Dzisiaj spotykamy się już po raz ósmy w ramach audycji pod tytułem Historia jednej piosenki. Audycje te są transmitowane w każdy pierwszy czwartek miesiąca i wówczas nie tylko prezentujemy wybrany utwór z repertuaru Dimasha, ale też dzielimy się całą zgromadzoną przez nas wiedzą na jego temat. Będziemy też słuchać i porównywać różne wykonania piosenki, nie tylko przez Dimasha, ale też przez innych wokalistów, którzy śpiewali ją przed lub po Dimaszu. Przy okazji chciałabym przypomnieć o możliwości wsparcia naszego radia. Szczegółowe informacje o jego formach możecie przeczytać na stronie radia radiodimash.pl. Utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat oraz darowizn, dlatego będziemy bardzo wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. A teraz zapraszam na audycję poświęconą piosence If I Never Breathe Again.
0: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
1: One song story.
2: История одной песни.
3: Utwór, który dziś omawiamy, znany jest także jako Couldn't Ask for More. Opisuje historię, która wydarzyła się naprawdę. To historia dwojga zakochanych, która niestety nie ma szczęśliwego zakończenia. Młody chłopak, młoda dziewczyna i trwające między nimi szlachetne uczucie. Młodzi planują wspólną przyszłość. Są pełni radości i śmiałych marzeń. Odbywają się wyczekiwane zaręczyny. Wydawać by się mogło, że to początek wspólnej, trwającej długie lata przygody, zwanej szczęśliwym życiem. Jednak bardzo szybko okazuje się, że ich marzenia nie mają szans się spełnić, ponieważ niemal natychmiast po zaręczynach u narzeczonej stwierdzono chorobę nowotworową. Niestety bez pozytywnych rokowań. Ale pomimo tego, że pozostało jej bardzo mało czasu, dziewczyna marzyła o swoim ślubie, a jej wybranek serca postanowił spełnić to pragnienie. Ślub odbył się w szpitalu, gdzie kilka dni później młoda małżonka umiera, a niedawny pan młody zostaje wdowcem. Pierwszym wykonawcą omawianego dziś utworu jest współautor piosenki obok Justina Greya, Mark Masry. Znał osobiście bohaterów tej nieszczęśliwej historii i przyznał kiedyś, że śpiewając tę piosenkę zawsze myśli o tej parze kochanków, nie ukrywając swojego smutku ani swoistego rozgoryczenia z powodu takiego przebiegu zdarzeń. Jest to kanadyjski piosenkarz, autor piosenek i producent. Jest tenorem, gra na pianinie i posiada na swoim koncie 5 albumów muzycznych z kompozycjami w aż 6 językach. Piosenka If I Never Breathe Again znalazła się w jego albumie See My Face z 2008 roku. Gdyby nie kariera muzyczna, zostałby lekarzem. To było jego drugie powołanie życiowe, które jednak ostatecznie zostało zdominowane przez talent oraz ogromną miłość do muzyki. W jakimś sensie jednak znalazł cechę wspólną obydwu zainteresowań. Powiedział kiedyś, że muzyka jest trochę jak medycyna. Leczy ciało i koi duszę. Ta filozofia jest tym, co prowadzi Marka do tworzenia zachwycających tekstów i melodii,

Przed chwilą wysłuchaliśmy pierwszego wykonania, a przed nami pierwszy cover piosenki. Wykonał ją mieszkający w Vancouver kanadyjski piosenkarz Cody Carey. Jest to profesjonalnie i klasycznie wyszkolony piosenkarz oraz międzynarodowy wykonawca, który swobodnie śpiewa po angielsku, hiszpańsku, włosku i francusku i jest znany ze swojego potężnego głosu, bogatego tonu oraz magnetycznej prezencji scenicznej. Chociaż śpiew klasyczny i muzyka crossover to jego korzenie, to ma też duże doświadczenie w muzyce pop, rock i muzyce zespołowej. Oprócz tras koncertowych i projektów nagraniowych, często współpracuje bezpośrednio z organizatorami wydarzeń muzycznych i twórcami kultury, aby zapewnić muzyczną rozrywkę w całej Ameryce Północnej, ale i poza jej granicami. Cody Carey koncertował na całym świecie już jako nastolatek. Spotykał się z wieloma uznanymi artystami i dzielił scenę z takimi osobami jak Andrea Bocelli, Alice Cooper, Courtney Love czy Imagine Dragons. Zaprzyjaźnił się z Davidem Fosterem, kanadyjskim muzykiem, kompozytorem oraz aranżerem. Z utworem If I Never Breathe Again wystąpił w programie z Johnem Shatmanem, pisarzem i blogerem specjalizującym się w filmach i telewizji, ale najbardziej w muzyce. Jego internetowy program rozrywkowy As Sides, z którym zadebiutował w sierpniu 2011 roku, zyskał uznanie za nieformalną oprawę i styl prowadzenia wywiadów oraz był obowiązkowym miejscem dla wschodzących muzyków i uznanych artystów. Zaszczytu tego dostąpił także młody Carey, o którym Shatman powiedział tak. Najważniejsze

najważniejsze momenty jego dorastania zwykle wiązały się z muzyką. Warto wnikliwie przyglądać się jego popowo-tenorowym wykonaniom, ponieważ może on być kolejnym Joshem Groobanem lub Michaelem Bublé. Posłuchajmy wykonania, z którym Cody Carey wystąpił w programie A Sides.

Za chwilę wysłuchamy jeszcze raz tego samego wykonawcy, ale tym razem usłyszymy wersję nieco późniejszą i zaśpiewaną równie pięknie, choć chyba z nieco większą świadomością wokalną. Tym razem Carey jest gościem specjalnym u Roya Tana. To kanadyjski muzyk znany ze swoich bujnych filmowych aranżacji i orkiestracji, a także improwizacyjnego pianistycznego talentu. Kompozycje i aranżacje muzyczne Roya Tana są często określane jako otwarte i pomysłowe. Jako pianista biegle posługuje się dużą różnorodnością stylów i może płynnie przechodzić z jednego gatunku do drugiego. Jego umiejętność improwizacji na żywo jest najbardziej uwielbiana przez publiczność i chwalona przez przyjaciół z branży. Po ukończeniu studiów muzycznych rozpoczął swoją profesjonalną karierę, koncertując z kanadyjskimi tenorami jako towarzyszący im pianista. Towarzyszył również Careyowi w swoim własnym programie, akompaniując do śpiewanej przez gościa piosenki If I Never. Posłuchajmy.

Wysłuchaliśmy już oryginalnego wykonania piosenki przez Marka Masry oraz pierwszego covera, który wykonał Cody Carey. Teraz pora na zaprezentowanie wykonania przez Dimasza Kudaibergena. Dimasz utwór ten śpiewał już wiele razy. Był on zawarty w programach trasy koncertowej Arnau, The Dynasty oraz aktualnie odbywającej się Stranger Tour. Śpiewał go też wielokrotnie na początku swojej kariery w Chinach, m.in. w grudniu 2017 roku w Shangsha oraz 19 maja 2018 roku na koncercie w Shenzhen. Najbardziej chyba jednak kojarzymy tę piosenkę z chińskim programem Fantasity, czyli Miasto Fantazji. W ramach tego programu stworzono immersyjną scenę do oglądania performansu, gdzie występ muzyczny jest główną formą. Specjalnie zaproszeni goście dostarczają inspiracji, profesjonaliści tworzą scenariusz, a na koniec wspólnie realizują krótki film muzyczny. Publiczność ogląda wszystko na żywo, na dużej scenie przed ekranem. Program składa się z 12 odcinków, każdy z udziałem 5 gości, w tym znanych piosenkarzy lub aktorów. Właśnie w jednym z takich odcinków, we wrześniu 2018 roku, wziął udział Dimasz, wykonując omawiany utwór. Wraz z reżyserem tego klipu, Zhang Mushun, mieli 3 dni na przećwiczenie scenariusza i wymyślenie sposobów nakręcenia go na żywo. Następnie całość została odegrana, kręcona, miksowana, produkowana i wyświetlona na żywo dla zgromadzonej w studio publiczności. Przy realizacji programu Dimasz powiedział, że chciał wykonać piosenkę o miłości. Miłość to największa emocja ze wszystkich. Kiedy tylko otrzymałem propozycję projektu aktorskiego, to chciałem pokazać i wyrazić właśnie miłość. Kiedy poproszono go o wyjaśnienie, odpowiedział z uśmiechem. Nie wiem, może dlatego, że jestem singlem? Na pytanie reżysera, jaka ma być aktorka występująca z nim w tym projekcie, Dimasz odpowiedział. Nie wiem, chyba powinna być ładna. Ale później kręcąc i ćwicząc sceny, wielokrotnie musiał przełamywać swoją nieśmiałość aktorską, łącznie ze sceną prawie pocałunku. Chyba wszystkie Dears dokładnie wiedzą, o którą scenę chodzi. Dimasz powiedział wtedy ze śmiechem. Czekajcie, zapomniałem. Mama mówiła mi, żebym się nie całował. W tym mini musicalu odgrywał rolę boksera, któremu umiera dziewczyna. W sztuce aktorskiej poczynił widoczne postępy i oddał ogromny ładunek emocji zarówno swoim zaangażowaniem w poszczególne ujęcia, jak i poprzez wzruszające wykonanie utworu. Oprócz If I Never, Dimasz zaśpiewał wówczas jeszcze jeden utwór. Był to When You Believe z futurystyczną wizualizacją, który można uznać za uzupełnienie historii przedstawionej w pierwszej piosence. Mark Masry zamieścił na Facebooku w 2019 roku taki wpis. Jestem taki dumny, że piosenka, którą napisałem z moim wspaniałym przyjacielem, Yamem Justinem Grayem, została nagrana przez jedną z największych gwiazd azjatyckich, Dimasza. Wysłuchajmy zatem tego wzruszającego nagrania z programu Fantasity.

Śpiewanie coverów ulubionych i znanych piosenek może być dla wykonawców spoza branży muzycznej jednym z najpopularniejszych sposobów na spędzenie czasu wolnego i rozrywkę oraz sposobem na wyrażenie swojej pasji muzycznej i podzielenie się nią z innymi. Może to być również sposób na doskonalenie swoich umiejętności wokalnych, poznawanie różnych stylów muzycznych i ćwiczenie swojego repertuaru. Słuchacze zaś mają możliwość porównania ich wykonania z oryginalnymi wersjami utworów. Choć oryginalna wersja zwykle jest uznawana za standard i punkt odniesienia, to cover może wzbudzić nowe emocje. Może być wykonany w różnych stylach, z różnymi instrumentami, aranżacjami czy też zmienioną tonacją, co pozwoli dostrzec walory znanego utworu w nieco innym świetle i z innymi doznaniami estetycznymi. Za chwilę usłyszymy jeden z nich, wykonany w 2021 roku przez Olgę Kasnerik, wokalistkę Filharmonii Nowosybirskiej przy akompaniamencie Rasima Mekhidiewa w restauracji Domu Naukowców Akadem Gorodok w Rosji.

Pozostańmy nadal w klimacie mniej znanych wykonań, ponieważ za chwilę usłyszymy jedną z amatorskich wersji karaoke zamieszczoną w aplikacji Smul. Jest to popularna aplikacja muzyczna służąca do karaoke online. Wydana początkowo pod nazwą Sing Karaoke na platformach iOS w 2012 roku, a następnie na Androida w 2013 roku. Użytkownicy Smul mogą nagrywać z podkładem muzycznym swoje wersje piosenek i udostępniać je innym użytkownikom w celu oceny i komentowania. Aplikacja oferuje wiele funkcji, takich jak efekty wokalne, dodawanie wideo i edycja dźwięku. Można także dołączyć do społeczności Smul i zaśpiewać w duecie z innymi użytkownikami z całego świata w czasie rzeczywistym. Smul został opisany jako największa aplikacja muzyczna, o jakiej można usłyszeć. A według artykułu CNET z 2018 roku 50 milionów ludzi używa jej co najmniej raz w miesiącu. Uniwersalność utworu If I Never powoduje, że wiele osób zajmujących się śpiewem chce się z nim zmierzyć. Piosenka opowiadająca o miłości i stracie, o wszelkich jej odcieniach i bogatym ładunku emocjonalnym wydaje się być idealnym wzorcem. Posłuchajmy piosenki If I Never Breathe Again zarejestrowanej w aplikacji Smul na profilu SMAKJ.

Wysłuchaliśmy już kilka wykonań tego samego utworu i różnych wykonawców. Za chwilę ponownie zaśpiewa dla nas Dimash, ale usłyszymy go nieco inaczej. Aby urozmaicić przedstawienie piosenki będącej przedmiotem naszej dzisiejszej audycji, przedstawimy wersję z wyizolowanym głosem, czyli tak zwane wirtualne a cappella. Dzięki temu będziemy mogli zwrócić bardziej szczególną uwagę na harmonię, melodię, rytm, dynamikę utworu oraz sam głos pozbawiony efektów modulacyjnych. Niechaj zachętą staną się komentarze fanów. Dimash śpiewa duszą, a jego głos jest tak błogosławiony, że zadajemy sobie pytanie, po co jakiekolwiek instrumenty, skoro jego głos jest już instrumentem niebios? Oraz Dimash sam jest muzyką, dlatego nic więcej jego głosowi dodawać nie potrzeba. Czy my też zgodzimy się z tymi opiniami? Spróbujmy wsłuchać się w brzmienie wyizolowanego głosu z wykonania na koncercie Arnau Envoy w 2019 roku w Nowym Jorku.

Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, ale zanim to nastąpi, usłyszymy bardzo ciekawą, odmienną nieco i bardziej rozbudowaną od znanej nam melodii, instrumentalną wersję If I Never w aranżacji Asłana Gotowa. Jest to pochodzący z Czerkieska, a mieszkający obecnie w Toronto, kanadyjsko-rosyjski kompozytor i aranżer muzyczny. Po ukończeniu szkoły muzycznej uczęszczał do Wyższej Szkoły Artystycznej Pop Jazz w Rostowie nad Donem, a następnie do Państwowego Konserwatorium w Rostowie. Uzyskał tytuł magistra jako pianista koncertowy w 1993 roku, a następnie doktorat jako kompozytor i aranżer-orkiestrator w 1996 roku. Jest prawdziwym ekspertem zarówno w tradycyjnej orkiestracji symfonicznej i jazzowej, jak i w nowoczesnym programowaniu muzyki cyfrowej. Jest wybitnym muzykiem i pedagogiem o nieograniczonej wszechstronności stylistycznej, od czystej klasyki po folk, etnofolk, pop i jazz. Przez wiele lat pracował jako profesjonalny aranżer i kompozytor z najsłynniejszymi orkiestrami, zespołami i solistami w sercu rosyjskiego showbiznesu. Szczególne miejsce w jego karierze zawodowej zajmuje Rosyjska Narodowa Orkiestra Radiowo-Telewizyjna, gdzie pracował jako kompozytor i aranżer, oraz czołowa wytwórnia National Record Company, gdzie pracował jako wyłączny redaktor. Jako lider zespołu jazzowo-rockowego otrzymał specjalne wyróżnienia na kilku międzynarodowych festiwalach jazzowych. Jako wszechstronny mistrz orkiestracji Gotow kontynuuje swoje aspiracje zawodowe w Kanadzie, zapewniając niesamowite wsparcie muzyczne i inspirujące partnerstwo wielu wybitnym kanadyjskim artystom i zespołom wykonawczym. Dzieło, które za chwilę usłyszymy, powstało przy pomocy specjalnego oprogramowania pełniącego funkcję wirtualnego studia nagrań. FL Studio, znane wcześniej jako Fruity Loops, to profesjonalne oprogramowanie pełniące funkcję wirtualnego studia nagrań. Łączy ono w sobie narzędzia do komponowania, aranżacji, nagrywania, edycji, miksowania i masteringu wysokiej jakości muzyki. Zastosowań programu jest wiele, zaczynając od tworzenia kompletnych utworów, kreowaniu podkładów, łączenia ich z wokalem, a kończąc na dopieszczaniu i miksowaniu już gotowych projektów. Wsłuchajmy się, jak początkowe brzmienie ścieżek dźwiękowych uzupełniane jest stopniowo poprzez dodanie akustyki, efektów modulacyjnych czy poszczególnych instrumentów.

Dimash uwielbia piosenki inspirowane prawdziwymi wydarzeniami i śpiewa je jak nikt inny. Potrafi całkowicie wczuć się w opowiadaną historię, a dzięki posiadaniu ogromnej empatii udaje mu się to osiągnąć doskonale. Słuchając jego tak bardzo emocjonalnych wykonań, odnosi się wrażenie, że na chwilę przestaje znajdować się na scenie wśród zgromadzonej na koncertach publiczności, ale jest w samym centrum wydarzeń, o których śpiewa. Chyba dlatego, że wkłada w to całe swoje serce, jego słuchacze doskonale odbierają wszystkie emocje, które nie tylko daje się usłyszeć w głosie, ale są też widoczne na twarzy i w całej postawie ciała. Wszystko to właśnie sprawia, że ma tak wiele oddanych fanów, którzy kochają go nie tylko za cudowny anielski głos, ale i za tę niezwykłą szczerość w przekazywaniu emocji. Może to również dlatego jego pierwsza i jak dotąd jedyna płyta, na której dzisiejsza piosenka również się znalazła, okryła się potrójną platyną w godzinę po premierze. Na zakończenie naszej audycji wysłuchajmy wykonania z koncertu w Almaty, który odbył się 23 września 2022 roku. Jeśli to, co teraz mam, kiedyś się skończy, czy mógłbym prosić o więcej?

0: I na tym kończymy kolejne, ósme już wydanie historii jednej piosenki. Powtórkę dzisiejszych audycji możecie usłyszeć już za 3 godziny. To już będzie piątek, o godzinie 00. Następnie również jutro, ale wieczorem o godzinie 22. W weekend możemy posłuchać tych audycji w niedzielę o 21, a następnie jeszcze w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o 10 przed południem. A już za tydzień, w czwartek o godzinie 20, zapraszamy do wysłuchania kolejnej opowieści z Wielkiego Stepu. Będzie to druga część opowiadania Piękna Kunkej, którą przedstawi dla Was Mirella Gliwińska. A o godzinie 20.30 103. wydanie Top 7 poprowadzi Alicja Szczygieł. Chcecie wiedzieć, jakie utwory tym razem wybrała maszyna losująca? Bądźcie z nami! Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz na naszym fanklubowym Facebooku i Instagramie. Audycję przygotowała i prowadziła Wiola Kamińska. Wydała Barbara Kendys, a dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. I to już ostatnia informacja podczas naszego dzisiejszego spotkania. Bądźcie zdrowi! Do usłyszenia!
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story.
3: История одной песни.

0: 离别的吻。
1: Tudod, Gedimás?

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

球里面，打了打了打了打了，拉赫梅特。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

I paid my dues time after time. Have been my sentence